0: nowe granie. W moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe Grady w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych

Biały Dom ogłasza specjalne traktowanie Polski oraz Węgier. Decyzja ta została podjęta przez administrację Donalda Trumpa w kontekście ostatnich wydarzeń politycznych. Rosja zareagowała na ruchy Stanów Zjednoczonych, grożąc państwu europejskiemu. Ponadto Donald Trump przedstawił nową mapę, która stanowi propozycję zakończenia trwającej wojny. Prezydent Stanów Zjednoczonych uderzył również w jednego z sojuszników w ramach NATO, ostrzegając, że stanie się on krajem zrujnowanym. W innych wiadomościach, Kijów przeprowadził rekordowy atak dronów na rosyjskie zakłady gazowe. Obiekty te znajdują się oddalone o ponad 3000 km od granicy. Atak bez załogowców objął również port w Soci, gdzie wybuchł rozległy pożar. Według danych sił ukraińskich, zaatakowane obiekty w Nowym Urengoju oraz w regionie Purowskim przetwarzały łącznie ponad 32 miliony ton surowca i do tej pory były uznawane przez władze rosyjskie za bezpieczne. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, występuje opad deszczu przy temperaturach od 12 do 14 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach Polski panuje sucha pogoda. W Warszawie, Suwałkach i Gorzowie termometry wskazują 14 stopni, natomiast w Poznaniu, Wrocławiu oraz Krakowie temperatura wynosi między 12 a 13 stopniem Celsjusza. Najwyższą temperaturę odnotowano w Rzeszowie, gdzie przy dość silnym wietrze termometr pokazał 18 stopni.

Minęła szósta, dzień dobry, wstajemy. No ci, którzy nie muszą, niech sobie jeszcze trochę poleżą, ale ten czas na prawdziwą pobudkę już nadchodzi wielkimi krokami. Maciek Chorzowski, witam i zapraszam do godziny 10.

Bywają i takie poranki, no przynajmniej u mnie, że wszystko robię jakby na autopilocie. Automatyczne zęby, automatyczne ubranie, automatyczne klucze i mój mózg jakby w ogóle się w to nie angażował. Interesująca jest ta fizjologia mózgu, prawda?

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku między węzłem Szczecin-Kijewo a węzłem Szczecin-Podjuchy, prace przy wymianie ekranów akustycznych spowodowały zajęcie pasa prawego w kierunku Berlina. Na drodze ekspresowej S7 na obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta występują naprzemienne zwężenia pasa ruchu w obu kierunkach, do Gdańska oraz do Szczecina. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec, ze względu na poprawę nawierzchni ograniczono prędkość do 80 km na godzinę w kierunku Wrocławia. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Mówi Himmel Jadwiga, styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
2: Moje radio 24.

Samo południe normalnie powinien być chyba hejnał zwierzy mariackiej, ale u nas jest polska godzina. Całe 60 minut tylko polskich, najbardziej znanych, najlepiej dobranych kawałków. Zapraszam serdecznie.

A jak się wczoraj zabalowało troszeczkę, to potem rano bywa takie trochę na autopilocie, co nie? Automatyczne zęby, automatyczne ubranie, automatyczne klucze. Od jasnej, gdzie są te klucze? No właśnie, zupełnie bez zaangażowania mózgu. Bardzo ciekawe, jak ta nasza głowa potrafi sama sobie włączyć tryb automatyczny.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 12 do 14 stopni Celsjusza, przy czym w obu miastach występują opady deszczu. W centralnych i zachodnich regionach kraju, w Warszawie, Poznaniu oraz Gorzowie, panuje sucha pogoda z temperaturami oscylującymi między 12 a 14 stopniami. Na południu i wschodniej części kraju odnotowano wyższe temperatury. W Rzeszowie termometr pokazuje 18 stopni, choć towarzyszy mu dość silny wiatr. W Krakowie oraz Wrocławiu temperatura wynosi odpowiednio 13 i 12 stopni Celsjusza.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
4: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, a spadł na beton.
2: Rok, godzina.
8: Mój tytuł.

0: Rock. Godzina codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Donald Trump podczas konwencji republikanów w Dallas obiecał przekazanie $5000 każdemu dorosłemu Amerykaninowi, jeśli partia utrzyma większość w Kongresie. W trakcie wystąpienia lider republikanów skrytykował demokratów, określając ich jako sympatyków komunistów i sugerując, że wybory są walką między dobrem a złem. Niespodzianką wydarzenia było wystąpienie senatora Johna Fettermana, który zadeklarował chęć współpracy z Trumpem oraz sprzeciw wobec skrajności i socjalizmu. Atak dronów na parking przy centrum handlowym w Sumach spowodował śmierć 2 osób, a co najmniej 20 zostało rannych. Rosja przeprowadziła serię ataków dronowych na różne miasta Ukrainy, powodując ofiary wśród cywilów. W środę celem ataku było również przejście graniczne w Starokozacze, gdzie zginęły 2 osoby, co spowodowało wstrzymanie ruchu przez władze Mołdawii. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 12 do 13 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, jest sucho i termometry wskazują na 13 oraz 14 stopni. Na południu Polski panuje podobna sytuacja. W Krakowie mamy 13 stopni. Natomiast w Rzeszowie odnotowano najwyższą temperaturę wynoszącą 18 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze.

Mamy już siódmą, czas kończyć kawę i siadać za kierownicę chyba, bo potem mogą być jeszcze większe korki. Chociaż cały czas sądzę, że może was ominą. Trzymam.

Dzieci wesoło wracają do szkoły, parafrazując klasyka. Dorośli wracają z urlopów, a ekspresy do kawy w całym kraju przechodzą właśnie najpoważniejszy test wydajności od czerwca. Wrzesień. Wszystko powoli wraca na swoje miejsce. My na szczęście nigdzie nie wyjeżdżaliśmy i od rana gramy dla Ciebie. To jest moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S7 na obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta zadanie 2 występują możliwe prawostronne zwężenia jezdni. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Na autostradzie A18 w węźle Oszyna ze względu na kontrole graniczne obowiązuje zwężenie jezdni oraz zakaz wyprzedzania. Prędkość ruchu jest ograniczona do 30 km/h. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

bywa też tak z samego rana, że człowiek się budzi i myśli: łomatko, łorany, to już, i od razu przechodzi w tryb naddźwiękowy. Pasta, szczotka, kubek, zimna woda, tak było kiedyś w jednej piosence, a u nas w życiu bywa tak samo, tylko 4 razy szybciej, 4 razy bardziej i 8 razy mocniej. Mam nadzieję, że dzisiaj się nigdzie nie spóźnicie. Dynamicznie, także muzycznie, w moje Radio 24.

Takie pytanie, czy warto od rana sprawdzać, co się dzieje na świecie, czy lepiej zachować spokój w głowie? My w Moje Radio 24, jak być może zauważyliście, serwisów informacyjnych nie nadajemy. Wyszliśmy z założenia, że każdy ma komórkę i jak chce, to sobie sprawdzi. My skupiamy się na muzyce, takiej, która pobudza z samego rana.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej Polsce, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 12 do 13 stopni przy opadach deszczu. W centralnych regionach kraju, w tym w Poznaniu oraz Gorzu, panuje sucha pogoda z temperaturą około 13 stopni. Warszawa może liczyć na 14 stopni i słaby wiatr. Na południu Polski termometry wskazują 13 stopni. Najcieplej jest w Rzeszowie, gdzie odnotowano 18 stopni przy dość silnym wietrze.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Minister Tomasz Siemoniak podkreślił, że Stany Zjednoczone traktują zagrożenia ze strony Rosji poważnie i mają do niej coraz mniej zaufania. W rozmowach z przedstawicielami amerykańskich służb specjalnych głównymi tematami były akty sabotażu, dywersja oraz działania hybrydowe Rosji. Siemoniak ocenił współpracę Polski i Stanów Zjednoczonych w zakresie bezpieczeństwa jako będącą na bardzo wysokim poziomie, dodając jednocześnie, że ze strony Rosji nie widać obecnie gotowości do zawarcia pokoju. W wiadomościach zagranicznych pojawiły się informacje o zmianach personalnych w amerykańskich negocjacjach z Rosją i Ukrainą. Dyrektor Centrali Wywiadu John Ratcliffe ma objąć znacznie większą rolę w mediacjach, natomiast udział Jareda Kushnera oraz Steve'a Witkoffa może zostać ograniczony. Rozmowy prowadzone przez dotychczasowych wysłanników Donalda Trumpa nie przyniosły postępów, a między Johnem Ratcliffe a Steve'em Witkoffem dochodziło do sporów kompetencyjnych. Kushner oraz Witkoff mogą zostać odsunięci od mediacji z Rosją i Ukrainą, aby ponownie skupić się na sprawach dotyczących Bliskiego Wschodu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 12 do 13 stopni Celsjusza, a regiony te nawiedzają opady deszczu. W pozostałych częściach kraju panuje sucha pogoda. W Warszawie oraz Krakowie termometry wskazują 14 stopni, natomiast w Rzeszowie odnotowano 15 stopni Celsjusza. W Poznaniu, Wrocławiu i Suwałkach temperatura wynosi od 12 do 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1013 hektopaskali.

8:00 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

Czy rano potrzebujesz czegoś gorącego do żołądka, czy też wystarczy cokolwiek? Na to pytanie odpowiedzieć musisz sobie sam. Ja postaram się, żeby muzyka w moje Radio 24 była raczej gorąca o tej porze.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6 między węzłem Szczecin-Kijewo a węzłem Szczecin-Podjuchy w kierunku Berlina zajęty jest pas prawy z powodu wymiany ekranów akustycznych. Na drodze ekspresowej S6 na odcinku między węzłem Karwice a węzłem Sławno-Zachód w kierunku Gdańska trwają prace na poboczach. Zajęty jest pas wolny i obowiązuje ograniczenie prędkości. Na autostradzie A4 między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec w kierunku Wrocławia obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z uwagi na wybruszenie nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne? Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe pytanie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Jeśli dziś rano pierwszy raz od dawna musiałeś ustawić budzik, to przypominamy podstawową zasadę. Przycisk drzemka nie zatrzymuje czasu. Sprawdzaliśmy. Kilkukrotnie. Można natomiast zrobić kawę, włączyć radio i spróbować rozpocząć ten dzień jak cywilizowany człowiek. Od muzyki już zaczęliśmy. To jest Moje Radio 24.

Jest też jedno takie fajne coś, co ja mam. Mam nadzieję, że i wy to macie. Kiedy wstaje pierwszy, rodzina jeszcze śpi, w domu jest taka delikatna cisza i człowiek ma taką małą satysfakcję. No, wstałem dzisiaj pierwszy, jeszcze nikt mi nie zawraca głowy.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, występują opady deszczu przy temperaturach 13 i 12 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach kraju panuje sucha aura. W Warszawie oraz Krakowie termometry wskazują na 14 stopni, natomiast w Rzeszowie odnotowano 15 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1013 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Śledczy zakończyli czynności procesowe po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchy. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono nagrania z rejestratorów oraz przeprowadzono skanowanie terenu za pomocą dronów i urządzenia trójwymiarowego. Ze względu na stan zdrowia kierowcy ciężarówki oraz maszynisty pociągu nie można było przeprowadzić ich przesłuchań. Prokurator ustali teraz, czy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi w chwili wypadku. Do kolizji doszło w środę przed południem, kiedy kierowca ciężarówki wjechał na przejazd kolejowy mimo sygnału świetlnego. W wyniku zderzenia jedna osoba zginęła, a 20 osób zostało rannych. W najnowszym sondażu opinii publicznej dotyczącym afery Zonda Krypto 53% respondentów uznało, że najbardziej obciąża ona Prawo i Sprawiedliwość. Kolejne miejsca w rankingu zajęły Konfederacja oraz Koalicja Obywatelska. Ponad 1/4 ankietowanych nie potrafiła wskazać partii, którą afera Zonda Krypto obciąża najbardziej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce temperatury wahają się od 13 do 15 stopni Celsjusza. W zachodniej części kraju, Szczecinie i Gorzowie, jest sucho. Na północy i w centrum, w Gdańsku oraz Poznaniu, występuje lekki deszcz. Z kolei w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Suwałkach notujemy intensywne opady. W Rzeszowie temperatura jest nieco wyższa i wynosi 15 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu.

Po 9:00 poranny pośpiech, ale wyłączmy go na chwilę, zwłaszcza ci z was, którzy mają na drugą zmianę, albo po prostu mają dzisiaj wolne, czego serdecznie i z całego serca zazdroszczę.

Czasami się zastanawiam, czy wszyscy mają do pracy na tą samą godzinę co ja, zwłaszcza, że ja muszę tu być często przed godziną 6 rano, a tak czy inaczej potrafi być korek. A jak się zrobi korek, to się zaraz robi stłuczka. A jak się zrobi stłuczka, to następna stłuczka. I następny korek. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Od takie przemyślenia z drogi szybkiego ruchu.

Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S5 między węzłem Bydgoszcz Północ a węzłem Bydgoszcz Błonie trwają prace porządkowe, przez co zajęty jest pas szybki w kierunku Poznania. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa, zamknięty jest MOP Chruszowice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

A w moje Radio 24 od 11 do 12 każdego dnia największe gwiazdy światowego popu i rocka. Od Tiny Turner przez Genesis, a na Meridian kończąc. Pojawią się także bardziej nieoczywiści wykonawcy. Zapraszam na 11.

Ciekawe, w której grupie jesteście. Śniadanie na zimno, czy raczej potrzebujecie czegoś gorącego dla żołądka? A może wystarczy wam cokolwiek? Podzielcie się z nami na naszym radiowym Facebooku, @mojeradio24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W zachodniej i północnej części kraju, w Szczecinie oraz Gorzowie, panuje sucha pogoda przy temperaturze 13 stopni Celsjusza. W regionach Gdańska, Poznania i Rzeszowa temperatura wynosi od 14 do 15 stopni Celsjusza, a opady są lekkie. Z kolei w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie oraz Suwałkach występuje intensywny deszcz przy temperaturze od 13 do 14 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
7: Mój

0: godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Śledczy zakończyli czynności procesowe po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchy. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono nagrania z rejestratorów oraz przeprowadzono skanowanie terenu za pomocą dronów i urządzenia trójwymiarowego. Ze względu na stan zdrowia kierowcy ciężarówki oraz maszynisty pociągu nie można było przeprowadzić ich przesłuchań. Prokurator ustali teraz, czy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi w chwili wypadku. Do kolizji doszło w środę przed południem, kiedy kierowca ciężarówki wjechał na przejazd kolejowy mimo sygnału świetlnego. W wyniku zderzenia jedna osoba zginęła, a 20 osób zostało rannych. W najnowszym sondażu opinii publicznej dotyczącym afery Zonda Krypto 53% respondentów uznało, że najbardziej obciąża ona Prawo i Sprawiedliwość. Kolejne miejsca w rankingu zajęły Konfederacja oraz Koalicja Obywatelska. Ponad 1/4 ankietowanych nie potrafiła wskazać partii, którą afera Zonda Krypto obciąża najbardziej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski utrzymują się opady deszczu. W Warszawie, Wrocławiu i Krakowie oraz w Suwałkach pada intensywnie. W Gdańsku, Poznaniu i Rzeszowie odnotowujemy lekki deszcz. Warunki są suche w Szczecinie i Gorzowie. Temperatura w całym kraju waha się od 13 do 16 stopni Celsjusza, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali.

0: No już po 10:00, czas chyba na drugą kawę, a może jakieś spóźnione śniadanie. Mówią, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, ale nie podają dokładnych godzin, kiedy je jeść trzeba. Ja chyba trochę jednak zgłodniałem.
1: Wspominałem o tym w swojej broszurze pod tytułem Zdradź ją, zanim ona zdradzi ciebie.

0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Tak, coś czułem, że to to.
2: Codziennie o 21:00 w moje Radio 24 piosenki, które mają coś do powiedzenia. Historia jednej piosenki. Jaka? Sprawdź sam po 9:00.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

schody zamiast windy. Taka rada dla zdrowia. Tylko nikt nie wspomniał, że po tych schodach trzeba potem jeszcze wejść, a nie tylko o nich myśleć. Jak tam wasze postanowienia bycia fit? Bo moje utknęło gdzieś między kanapą a lodówką.

Zmień playlistę w moim Radiu 24. Do tego Was zachęcam. Wejdź na naszą stronę mojeradio24.pl, wpisz tytuł piosenki i dodaj dedykację. Słuchaj od 13 do 16. Albo po prostu zadzwoń. 22 602

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: A nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

0: Wielkiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Nie musisz czekać, aż twój ulubiony numer pojawi się sam z siebie. Od poniedziałku do soboty między 13 a 16 to wy układacie naszą playlistę. Skorzystaj z formularza na stronie mojeradio24.pl albo zadzwoń na 22 602 0068. Moje Radio 24. Gramy dla was i z wami.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Śledczy zakończyli czynności procesowe po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchy. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono nagrania z rejestratorów oraz przeprowadzono skanowanie terenu za pomocą dronów i urządzenia trójwymiarowego. Ze względu na stan zdrowia kierowcy ciężarówki oraz maszynisty pociągu nie można było przeprowadzić ich przesłuchań. Prokurator ustali teraz, czy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi w chwili wypadku. Do kolizji doszło w środę przed południem, kiedy kierowca ciężarówki wjechał na przejazd kolejowy mimo sygnału świetlnego. W wyniku zderzenia jedna osoba zginęła, a 20 osób zostało rannych. W najnowszym sondażu opinii publicznej dotyczącym afery Zonda Krypto 53% respondentów uznało, że najbardziej obciąża ona Prawo i Sprawiedliwość. Kolejne miejsca w rankingu zajęły Konfederacja oraz Koalicja Obywatelska. Ponad 1/4 ankietowanych nie potrafiła wskazać partii, którą afera Zonda Krypto obciąża najbardziej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski utrzymują się opady deszczu. W Warszawie, Wrocławiu i Krakowie pada intensywnie przy temperaturach od 14 do 16 stopni Celsjusza. Na północy oraz w centrum kraju, w Gdańsku i Poznaniu, występuje lekki deszcz przy temperaturze 15 stopni. W zachodniej części Polski, w Szczecinie i Gorzu, jest sucho, a termometry wskazują 14 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali.

Już po 11 czas zabrać was w krainę wypełnioną największymi klasycznymi hitami. Nic więcej, aż do godziny 12 w moje Radio 24.

0: Rock. Godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Śledczy zakończyli czynności procesowe po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchy. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono nagrania z rejestratorów oraz przeprowadzono skanowanie terenu za pomocą dronów i urządzenia trójwymiarowego. Ze względu na stan zdrowia kierowcy ciężarówki oraz maszynisty pociągu nie można było przeprowadzić ich przesłuchań. Prokurator ustali teraz, czy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi w chwili wypadku. Do kolizji doszło w środę przed południem, kiedy kierowca ciężarówki wjechał na przejazd kolejowy mimo sygnału świetlnego. W wyniku zderzenia jedna osoba zginęła, a 20 osób zostało rannych. W najnowszym sondażu opinii publicznej dotyczącym afery Zonda Krypto 53% respondentów uznało, że najbardziej obciąża ona Prawo i Sprawiedliwość. Kolejne miejsca w rankingu zajęły Konfederacja oraz Koalicja Obywatelska. Ponad 1/4 ankietowanych nie potrafiła wskazać partii, którą afera Zonda Krypto obciąża najbardziej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne pomiary meteorologiczne wskazują na zróżnicowaną aurę w całym kraju. Na północy, w Gdańsku, odnotowano 17 stopni przy lekkim deszczu i silnym wietrze, natomiast w Szczecinie panuje sucha pogoda przy temperaturze 15 stopni. W zachodniej i centralnej części Polski, w Poznaniu oraz Gorzowie, termometry wskazują wartości między 15 a 16 stopniami. Na południu i wschodnim pasie kraju, w Krakowie, Wrocławiu oraz Suwałkach, występuje intensywny opad deszczu przy temperaturach od 14 do 16 stopni. W Rzeszowie temperatura wynosi 13 stopni przy lekkim deszczu. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zaglądamy na południowe Mazowsze, gdzie wśród zielonych równin równiny radomskiej nad leniwie płynącą Zwoleńką rozsiadło się miasto o królewskim rodowodzie. Z wysokości ptaka Zwoleń przypomina geometryczną szachownicę, której sercem jest rozległy rynek, pamiątka po lokacji na prawie magdeburskim, którą w 1425 roku nadał sam Władysław Jagiełło. Historia tego miejsca nierozerwalnie splata się z losem najwybitniejszego poety polskiego renesansu. To tutaj, w cieniu wież kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, spoczywa Jan Kochanowski. Z góry wyraźnie widać nekropolię rodu Kochanowskich, która od wieków stanowi duchowe centrum miasta, przyciągając tych, którzy chcą oddać hołd mistrzowi z Czarnolasu. Dziś Zwoleń to nie tylko literacki pomnik, ale tętniący życiem punkt na mapie regionu, położony na ważnym skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Warszawę z Sandomierzem i Lublin z Radomiem. Współczesne oblicze miasta to nowoczesna infrastruktura, która w 2026 roku, tuż po jubileuszu 600-lecia, zyskała nowy blask. Widzimy stąd odnowione przestrzenie publiczne, centrum regionalne i zielone tereny rekreacyjne, które udowadniają, że w Zwoleniu tradycja poczciwego życia wciąż idzie w parze z nowoczesnością. Zwoleń – przystanek pełen spokoju, gdzie historia zapisana wierszem spotyka się z dynamicznym jutrem.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
7: Moim

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry, oto aktualny serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Rosyjscy korespondenci wojenni alarmują, że informacje przekazywane przez Kreml dotyczące postępów w wojnie z Ukrainą są nieprawdziwe i domagają się wprowadzenia zakazu publikowania fałszowanych relacji. W kontekście sytuacji na froncie podano, że rosyjskie siły miały wycofać się z pozycji w rejonie Łymanu, podczas gdy ukraińska armia odzyskała kontrolę nad Światochyrskiem. Według Sztabu Generalnego Ukrainy straty po stronie Rosji wyniosły już ponad 1 500 000 osób. W wiadomościach międzynarodowych Donald Trump przewiduje zakończenie konfliktu z Iranem wkrótce po listopadowych wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych. Amerykański polityk twierdzi, że reżim w Teheranie podejmuje działania mające na celu wpływ na wynik głosowań. Podczas konwencji republikanów Trump zagroził atakiem na górę Kuh-e-Kolang-Gasla, którą siły irańskie przekształciły w fortecę wyposażoną w tunele wykorzystywane przez wojsko. Nieoficjalne doniesienia mediów Wall Street Journal wskazują jednak na inne opinie wewnątrz otoczenia polityka. Day, Vance oraz Marco Rubio mieli przedstawić Trumpowi raport sugerujący, że zakończenie wojny z Iranem nie uda się osiągnąć w bieżącej kadencji. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W centralnej i południowej części kraju, w tym w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, notujemy intensywne opady deszczu przy temperaturach od 16 do 18 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie Polski, w Gdańsku oraz Poznaniu, występuje lekki deszcz połączony z dość silnym wiatrem. Z kolei w Szczecinie i Gorzowie pogoda jest sucha. W Suwałkach temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza, a w Rzeszowie 14 stopni.

Minęła 13, słuchasz moje Radio 24 od 13 do 17 u nas na antenie. Moi drodzy, wybieracie numer telefonu 22 602 0068, tam nagrywacie swoje pozdrowienia, wybieracie piosenkę. Ja to dostaję i umieszczam od razu na naszej antenie. Maciek Korzowski, zapraszam.

Moje Radio 24 codziennie o 11 przed południem gramy tylko i wyłącznie polskie piosenki. Znajdziecie i Lady Punk, znajdziecie Comę, ale pojawią się też Pin czy powiedzmy Sana. Zapraszam.

0: Z okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny
1: wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Muzyka ma jedną fajną cechę. Chyba zgodzicie się ze mną, że trafia tam, gdzie słowa nie zawsze dają radę. I dlatego czasami jeden numer mówi więcej niż cała rozmowa. I my takich numerów szukamy i śmiem twierdzić, że znaleźliśmy całkiem wiele. Zostań z Moje Radio 24.

musisz szukać do nas numeru, nie musisz do nas dzwonić z szafy, żeby nie było słychać psa. Wchodzisz na naszą stronę, wpisujesz wykonawcę albo tytuł, dopisujesz pozdrowienia i gotowe. Twoja piosenka leci na antenie od 13 do 16. Sprawdź nasz nowy widget do zamawiania utworów. Proś

0: życia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Może masz coś do przekazania? Dedykacja dla kogoś ważnego, pozdrowienia dla znajomych z trasy, z pracy, a może po prostu kawałek, który musi dziś zagrać? Wejdź na moje radio24.pl, wpisz tytuł i wyślij to w eter. Od 13 do 16 antena jest do Twojej dyspozycji.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

do Kancelarii Sejmu wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria Prezydenta zgłosiła zastrzeżenia dotyczące spełnienia przez niego wymogów formalnych, w szczególności w kwestii stażu pracy. Maciej Berek odniósł się do tych wątpliwości, zaznaczając, że wykonywał zawód radcy prawnego.

jego przez 17 lat i figurował na liście radców przez ponad 20 lat. Policja przekazała nowe informacje dotyczące katastrofy w Sokolnikach Suchy. Według danych służb hospitalizowano 10 osób, z czego dwie po udzieleniu pomocy medycznej mogły wrócić do domu. Rzecznik mazowieckiej policji dementuje doniesienia o dwóch ofiarach śmiertelnych oraz informacje, jakoby kierowca ciężarówki twierdził, że zostało go oślepione przez słońce. Przedstawiciel linii kolejowych poinformował, że prace naprawcze na torach trwają, a wznowienie ruchu planowane jest najwcześniej na piątek po południu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach kraju utrzymuje się opad deszczu. W Warszawie, Wrocławiu i Krakowie występuje intensywny deszcz przy temperaturze od 17 do 18 stopni Celsjusza. Na północy i w centrum Polski, w Gdańsku oraz Poznaniu, notujemy lekki deszcz przy dość silnym wietrze. Warunki są lepsze w Szczecinie i Gorzowie, gdzie jest sucho. W Rzeszowie temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu i słabym wietrze. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1016 hektopaskali.

Jak zawsze po 14, ciąg dalszy waszych pozdrowień, dedykacji i muzycznych wyborów. To wy decydujecie o tym, co teraz grać będziemy. Zadzwoń 22 602 0068, nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę.

Nie jesteśmy tylko w głośnikach, jesteśmy też w Twoim telefonie. Dołącz do naszej społeczności na Facebooku i miej realny wpływ na to, co gramy. To moje Radio 24.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Jeszcze jeden mail, jeszcze jedno zadanie i już kończę. Znasz to? No my też doskonale to znamy. Dlatego dorzucimy ci coś, co przynajmniej brzmi lepiej niż twoja lista dzisiejszych obowiązków. Zostań z Moje Radio 24.

Chcesz kogoś pozdrowić? Nie czekaj, odpal naszą stronę internetową i skorzystaj z wyszukiwarki utworów, wyślij zamówienie. Od poniedziałku do soboty między 13 a 16 rządzicie wy na naszej antenie.

0: Z okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

22 602 00 68. Pod ten numer dzwonisz i się nagrywasz, ale jeśli wolisz pisać, wchodzisz na naszą stronę mojeradio24.pl i klikasz zamówienie w kilka sekund. Zapraszamy na pasmo requestów od 13 do 16.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Iryna Wereszczuk zabrała głos w sprawie aktów przemocy wobec Ukraińców w Polsce oraz obaw osób z Ukrainy związanych z używaniem języka ukraińskiego w miejscach publicznych. Polityczka podkreśliła szybkie działania władz, w tym utworzenie specjalnego departamentu do walki z przestępstwami na tle etnicznym. W lutym Waldemar Żurek powołał 100 prokuratorów do reagowania na przypadki mowy nienawiści, co spotkało się z krytyką ze strony części polityków Konfederacji i PiS. W wiadomościach kościelnych biskupi proponują nową formę katechezy pod nazwą Symbol Miłosierdzia ponad podziałami. Odpowiedni list odczytano

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Warszawie, Wrocławiu i Krakowie występuje intensywny deszcz przy temperaturach od 17 do 19 stopni Celsjusza. Lżejsze opady notujemy w okolicach Gdańska, Poznania oraz Rzeszowa. Warunki są znacznie lepsze w Szczecinie i Gorzowie, gdzie jest sucho, a termometry wskazują około 17-18 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 15 stopni przy intensywnych opadach. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1016 hektopaskali.

15:00, prawie koniec pracy, a my jeszcze może zdążymy zmieścić wasze pozdrowienia i dedykacje muzyczne na naszej antenie. Wystarczy zadzwonić 22 602 00 68.

Zgaśmy na chwilę pośpiech. Jeśli jest ktoś, o kim teraz myślisz, to daj mu znać przez radio. Zadzwoń pod 22 602 0068. Wybierz utwór, który kojarzy wam się najlepiej. My zajmiemy się nastrojem. 22 602 0068. Pozdrowienia w moje radio 24.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

22 602 00 68. Niestety to nie są dzisiejsze wygrywające numery Totolotka. Na szczęście to numer, dzięki któremu możesz przekazać komuś coś miłego. Zadzwoń 22 602 00 68. Pozdrów i jak to się kiedyś mówiło, zamów piosenkę w moje radio 24.

Zatrzymaj się na chwilę, serio. Nie skroluj, nie przełączaj, posłuchaj jednego kawałka do końca. Zobaczysz, że robi to różnicę. Małą,

Chcemy wiedzieć, co u was gra. Wpadnijcie na nasze social media i dajcie nam znać w komentarzu, jaki numer musi koniecznie pojawić się w następnej godzinie. Stwórzmy tą playlistę razem.

0: okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: wartościowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

Dzień dobry, oto najnowsze wiadomości w serwisie informacyjnym Moje Radio 24. Obrona Radosława Piesiewicza złożyła zażalenie na decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu, które zostało przekazane do dalszego rozpatrzenia. Prezes PKO usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz preferencyjnej spłaty należności w ramach śledztwa dotyczącego Zonda Krypto. Radosław Piesiewicz został zatrzymany na 3 miesiące i nie przyznaje się do żadnych z zarzucanych mu czynów. W wiadomościach międzynarodowych Friederike Mesz nagle odwołała zaplanowaną rozmowę z Donaldem Trumpem. Brak oficjalnego komentarza ze strony Berlina po tej decyzji wywołał falę spekulacji dotyczących reakcji Niemiec na wyniki wyborów oraz triumfu partii AfD. W kulisach brukselskiej mówi się o dużej niepewności politycznej, choć niektóre źródła sugerują, że sytuacja jest znacznie bardziej złożona niż wynika z oficjalnych komunikatów. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce termometry wskazują wartości od 16 do 19 stopni Celsjusza.

Mateusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 18 stopni, przy czym w Szczecinie jest sucho, natomiast w Gdańsku występuje lekki deszcz i silny wiatr. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, odnotowujemy około 17 stopni, gdzie towarzyszą nam opady deszczu. Na południu, w Krakowie, mamy 19 stopni i intensywne opady przy silnym wietrze, natomiast w Rzeszowie występuje lekki deszcz. We Wrocławiu oraz w Suwałkach temperatura oscyluje między 16 a 17 stopniami.

16, tak więc niektórzy będą już kończyć pracę, inni myślami to już w ogóle wyszli z pracy, a my postaramy się wam towarzyszyć w tych powrotach. Zapraszam serdecznie.

Codziennie o 21:00 w moje Radio 24 zapraszam Was serdecznie w muzyczną podróż przez historię kilku specjalnie dobranych piosenek, które mają coś do powiedzenia. Posłuchaj, może Cię zainteresujemy.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Katowic, na drodze tkowo 86 przy węźle Murkowska, wystąpi zamknięcie jednego pasa zjazdowego na autostradę A4 na lewej jezdni w kierunku Susowca. Prace prowadzone są w związku z montażem dyletacji bitumicznej. Na drodze ekspresowej S61 na odcinku Suwałki Budzisko występuje nierówność nawierzchni na lewej jezdni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Technologia zmienia się szybciej niż pogoda. Nowe aplikacje, nowe funkcje, nowe wszystko, a jedna rzecz się nie zmienia. Dobra muzyka dalej działa. Nieważne, czy leci z radia, telefonu, czy starego głośnika. Jeśli wpada w ucho, to robi klimat. I my w moje Radio 24 ten klimat właśnie dla Ciebie gotujemy.

Nie musisz wcale być idealny. Nie musisz mieć planu na wszystko. Wystarczy, że jesteś, a reszta jakoś się ułoży. A my w międzyczasie coś dobrego zagramy. To jest Moje Radio 24.

Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los?

0: mocno ściśnijmy dłonie i pamiętaj o żonie, ja ci zrobię.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
3: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry. Oto najważniejsze informacje na antenie Moje Radio 24. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z systemów nawigacji. 60-letnia kobieta ugrzęzła w trudnym i podmokłym terenie, prowadząc samochód zgodnie z instrukcjami GPS. Kobieta opuściła pojazd i wezwała pomoc, po czym została odnaleziona przez funkcjonariuszy z Ustrzyk Dolnych. Służby podkreślają, że wskazania nawigacji nie zawsze gwarantują bezpieczeństwo trasy oraz apelują o dokładne sprawdzanie przebiegu podróży i zapewnienie dostępu do naładowanego telefonu przed wyruszeniem w drogę. W wiadomościach gospodarczych obrońca Radosława Piesiewicza złożył zażalenie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu, które zostało przekazane do dalszego rozpatrzenia. Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty dotyczące płatnej protekcji oraz preferencyjnej spłaty należności w związku ze śledztwem dotyczącym Zonda Krypto. Prezes PKO nie przyznaje się do winy i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 18 do 19 stopni Celsjusza. W Gdańsku występuje lekki deszcz przy silnym wietrze, natomiast w Szczecinie jest sucho. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują 18 stopni. W stolicy pada intensywnie, a w Poznaniu mamy lekki deszcz przy dość silnym wietrze. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza. Zachodnia część kraju przyjmuje temperatury od 17 do 18 stopni, a na północnym wschodzie, w Suwałkach, jest 17 stopni przy silnym wietrze i intensywnych opadach.

Czasem rozmowa z kimś dużo daje, a czasem wystarczy dobrze dobrana muzyka. I jedno, i drugie zdecydowanie ma sens. No i właśnie dlatego w moje Radio 24 znajdziesz jedno

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Łany a granicą województwa w Strzelcach Opolskich w kierunku Wrocławia i Katowic występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S11, na odcinku od węzła Poznań Północ do węzła Poznań Tarnowo Podgórne prowadzone są prace remontowe nawierzchni. Na tym odcinku obowiązuje lewostronne przewężenie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Na autostradzie A18 przy węźle Olszyna w związku z kontrolą graniczną występuje zwężenie jezdni, obowiązuje zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

chcecie wiedzieć więcej o tym, co właśnie zagraliśmy, na naszych socjalach wrzucamy historię jednej piosenki w wersji wideo. Sprawdź, co kryje się za dźwiękiem. Szukaj nas @mojeradio24.

Pytanie dnia, co na obiad? Najbardziej stresujące pytanie w polskim domu. Jeśli macie patent na obiad w 15 minut, który nie jest parówkami albo makaronem z ketchupem, to gratuluję sukcesu życiowego. Ja dziś stawiam na improwizację z tego, co tam znajdę w lodówce, jak skończę program. Trzymajcie kciuki. Słuchasz Moje Radio 23.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Tragiczne wieści z Włoch. Podczas kąpieli w jeziorze Albano w miejscowości Castel Gandolfo zmarł 19-letni polski turysta. Młody mężczyzna zasłabł na kilkanaście metrów od brzegu i został wyciągnięty z wody przez znajomych. Mimo podjętych działań ratunkowych oraz przeprowadzonej reanimacji, nie udało się uratować życia młodego człowieka. Przyczyna śmierci nie została jeszcze ustalona. Wyjaśnienia ma przynieść sekcja zwłok zarządzona przez prokuraturę w Velletri. W kraju trwa gorąca dyskusja wokół tzw. diety planetarnej. Projekt wywołał falę kontrowersji i oburzenia, a środowiska prawicowe ostro krytykują zapowiadane zmiany dla kierowców, nazywając je radykalnymi. Rząd przygotowuje szereg surowych przepisów, które mają wejść w życie po głośnym wywiadzie z Markiem Morawieckim, w którym padły pytania o brak odwagi w podejmowaniu decyzji. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach 17 do 19 stopni Celsjusza. Na północnym zachodzie, w Szczecinie i Gorzowie, panuje sucha pogoda przy umiarkowanym wietrze. W Gdańsku oraz Poznaniu występuje lekki deszcz przy dość silnym wietrze. Intensywne opady deszczu towarzyszą nam w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie oraz Suwałkach. Najcieplejsza aura odnotowana jest w Rzeszowie, gdzie temperatura sięga 19 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu i słabym wietrze. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1017 hektopaskali.

Jak tam, coraz bliżej domu, czy jeszcze stoimy w korku? Jest po szóstej, więc no, może być różnie, w zależności od miejscowości. Niech gra moje Radio 24 i koi skołatane nerwy.

lubimy myśleć, że mamy kontrolę nad wszystkim. Plan dnia, zadania, terminy, deadline'y, a potem życie robi swoje. Dlatego dobrze mieć coś stałego. Coś, co po prostu jest. Muzyka w mojej Radio 24 jest właśnie taka.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S3 w miejscowości Zawada. Ze względu na remont wiaduktu zajęte są lewe pasy ruchu na drodze dwujezdniowej. Na autostradzie A4 przy węźle Korczowa zamknięte są drogi wjazdowe oraz zjazdowe w kierunku granicy państwa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Mówi Himmel Jadwiga, styrta jest podpalona i styrta już prawie się dopala.
2: Moje radio 24.

Masz wrażenie, że wszyscy wokół wiedzą, co robią. Spokojnie, oni też improwizują. Ty przynajmniej masz do swojej improwizacji dobraną do tego specjalnie dla ciebie muzykę w moje Radio 2.

19 do 21. Moje Radio 24 zabiera Was w podróż nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Historie miejsca, ciekawostki, wydarzenia, to o czym nie piszą w gazetach. Zostań z nami, sprawdź, a

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry. Oto najnowsze wydanie serwisu informacyjnego stacji Moje Radio 24. Nawracające ochłodzenie będzie się nasilać, przez co w najbliższych dniach temperatury w ciągu dnia będą miejscami ledwo przekraczać 10 stopni Celsjusza. Szczególnie na południu kraju przed nadchodzącym weekendem termometry mogą pokazać wartości, które wcześniej notowano niemal wyłącznie po zachodzie słońca. Według aktualnych prognoz meteorologicznych nie przewiduje się powrotu upałów. W innych wiadomościach premier Donald Tusk ostrzegł przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami na przejściach granicznych oraz zagrożeniem sabotażu wewnętrznego, powołując się na raport szefa amerykańskiej agencji wywiadu. Współpraca polskich i ukraińskich służb pozwoliła skutecznie zapobiec zagrożeniu na jednym z przejść granicznych, a rząd polski zapowiada przygotowanie na podobne incydenty. Mołdawia oskarżyła Rosję o atak na ukraińską część przejścia granicznego, w wyniku którego uszkodzona została infrastruktura i zginęli obywatele Ukrainy. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski utrzymuje się deszczowa aura. W Warszawie, Wrocławiu i Krakowie odnotowujemy intensywne opady przy temperaturze około 17-18 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 14 stopni. W Gdańsku oraz Rzeszowie występuje lekki deszcz, a termometry wskazują odpowiednio 18 i 19 stopni Celsjusza. Warunki są suche w Szczecinie i Gorzowie, gdzie temperatura wynosi 18 stopni. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1017 hektopaskali.

godzina 7 po południu. Zatem czas odpalić naszą latającą maszynę i zabrać was w podróż nad mazowieckimi miasteczkami, wioseczkami oraz całkiem dużymi... No,

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na wschód od Radomia, kierując się tam, gdzie tory kolejowe przecinają gęstniejące lasy Puszczy Kozienickiej. Pod nami ukazuje się krajobraz wyjątkowy. To Jedlnia Letnisko, najmłodsze miasto w regionie, które od 2022 roku z dumą nosi swój miejski tytuł. Z góry widać wyraźnie, że nie jest to typowa miejscowość. Jej układ urbanistyczny zatopiony w zieleni przypomina koncepcję miasta ogrodu, gdzie granica między architekturą a naturą niemal całkowicie się zaciera. Sercem tej panoramy jest lśniąca tafla Zalewu Siczki. Z lotu ptaka zbiornik ten otoczony gęstym lasem i nadrzecznymi łąkami wygląda jak błękitne oko puszczy. To tutaj, nad brzegami Gzówki, bije turystyczne serce gminy. Widzimy spacerowiczów na molo, rowerzystów na ścieżkach i nowoczesne bulwary, które są symbolem nowej miejskiej energii. Tuż obok, wśród wysokich sosen, skrywają się perły architektury, przedwojenne drewniane wille w stylu szwajcarskim i pensjonaty, które pamiętają czasy, gdy radomska inteligencja i elity przyjeżdżały tu do Wód pociągami relacji Radom-Dęblin. Z góry widać też historię, która sięga znacznie głębiej niż przedwojenne letnisko. Widzimy majestatyczny kościół pod wezwaniem świętego Józefa, a dalej w stronę Starej Jedlni obszary, gdzie niegdyś polowali polscy królowie z Jagiellonami na czele. Dziś Jedlnia Letnisko to nie tylko modna sypialnia Radomia, ale przede wszystkim prężny ośrodek rekreacji. To miejsce, gdzie zapach sosnowego igliwia miesza się z gwarem kawiarni, a nowoczesna infrastruktura miejska wyrasta z szacunku do uzdrowiskowej tradycji, czyniąc z tej miejscowości najpiękniejszą bramę do świata Puszczy Kozienickiej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód od Radomia, podążając za błękitną wstęgą rzeki Radomki. To tutaj, wśród rozległych pól i nowoczesnych szklarni, leży Przytyk. Miasto, które w 2026 roku z dumą celebruje 3. rok swojej nowej miejskości. Choć prawa miejskie odzyskał dopiero 1 stycznia 2024 roku, jego historia sięga głęboko w wiek XV, kiedy to za czasów Jagiellonów stał się ważnym punktem na mapie regionu. Widać wyraźnie, jak krajobraz Przytyka naznaczyły żywioły i trudna historia. Przed wojną tętniło tu życie żydowskiego sztetla. W pewnym momencie to właśnie ludność żydowska stanowiła ponad 80% mieszkańców, budując lokalną potęgę handlu i rzemiosła. Cień na te relacje rzuciły dramatyczne wydarzenia z 1936, a ostateczny kres dawnego Przytyka przynieśli niemieccy okupanci. W 1942 roku cała miejscowość, z wyjątkiem samotnie stojącego kościoła, została zrównana z ziemią, by ustąpić miejsca poligonowi. Dziś, patrząc na równo wytyczone ulice i nowoczesną siedzibę Związku Gmin Radomka, widzimy symbol odrodzenia. Przytyk to polska stolica papryki, stąd czerwone i żółte owoce ruszają w drogę na stoły w całym kraju. Okolica tętni życiem dzięki rowerzystom przemierzającym liczne szlaki oraz bliskości ogromnego, lśniącego w słońcu zbiornika w Domaniowie, zwanego Radomskim Morzem. To miejsce, gdzie lokalna tożsamość pielęgnowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przytyckiej łączy się z energią nowoczesnego, rolniczego Zagłębia.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: szczęścia. Uśmiechem od ducha chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami, jak w kryptowalutach.
1: Ale
0: nadal gubię się czasem, a to tylko echa dawnych słów. Leżę już za mną na dnie, a tak bałem się, że nie ucieknę. Tak bałem się, że nie ucieknę.
1: Tak bałem się!

0: proszę, w 2 minuty.
1: Przenosimy się na samo południe regionu, tam gdzie Mazowsze spotyka się z Przedgórzem Iłżeckim, a krajobraz zaczyna nabierać wyraźnych, pagórkowatych kształtów. Z lotu ptaka widać, jak równina powoli ustępuje miejsca wzgórzom i dolinom, zapowiadając zupełnie inny rytm tego miasta. Przed nami Iłża, miasto legenda, nad którym od stuleci czuwa kamienna sylwetka Zamku Biskupów Krakowskich. Lecąc tuż nad linią wzgórza, dostrzegamy potęgę dawnej twierdzy. Jej baszta dumnie przecina niebo, będąc najlepszym punktem orientacyjnym w całej okolicy. Z góry dziedziniec zamkowy wygląda jak otwarta księga historii, czytana kamieniem, cieniem i światłem. Widać ślady dawnych komnat i sal, w których bywali królowie, duchowni i poeci. Monumentalne ruiny, mimo upływu czasu, wciąż dominują nad codziennym życiem mieszkańców, nadając miastu niemal filmowy klimat. Schodzimy niżej nad dachy Starówki. Układ urbanistyczny Iłży z centralnym rynkiem i wąskimi przesmykami ulic z lotu ptaka przypomina misterną układankę, w której każdy fragment ma swoje miejsce. Tu czas nie spieszy się nigdzie, raczej krąży, zatacza koła i wraca. Lecimy wzdłuż koryta rzeki Iłżanki. Jej wody meandrujące u stóp zamkowego wzgórza odbijają niebo i zieleń nadbrzeżnych drzew. To tutaj najpełniej czuć spokój miasteczka, które potrafiło zachować w sobie urok dawnych wieków. Szum rzeki koi, a krajobraz zaprasza, by na chwilę zwolnić. Kierujemy się w stronę dawnych pieców garncarskich. Iłża to przecież stolica polskiej ceramiki. Miejsce, gdzie glina w rękach mistrzów zamieniała się w przedmioty codzienne i małe dzieła sztuki. Tradycja, która przez pokolenia budowała lokalną tożsamość. Z góry dostrzegamy tafle Iłżeckiego Zalewu. Błękitne oko oprawione zielenią lasów. Widzimy spacerowiczów na grobli i kajakarzy, dla których zamek stanowi idealne tło. To miasto żyje w cieniu swojej wielkiej przeszłości, ale robi to z niezwykłą lekkością, łącząc turystyczny gwar z sielskim spokojem prowincji. Iłża to miejsce magiczne. Z jednej strony surowy kamień średniowiecznych murów, z drugiej delikatność iłżeckiej ceramiki i szum nadrzecznych wierzb. Mazowsze w swojej najbardziej romantycznej i malowniczej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad zachodnie rubieże regionu, tam gdzie Dolina Drzewiczki staje się szeroka i gościnna. Z góry Odżywuł ukazuje swoją najbardziej fascynującą twarz, idealnie wyrysowaną siatkę ulic, przypominającą, że to miejsce przez stulecia dumnie nosiło miano miasta. Patrząc pionowo w dół, dostrzegamy serce miejscowości. Obszerny, prostokątny rynek to tutaj w XV wieku król Władysław Jagiełło na prośbę Dobrogosta Odżywolskiego nadał prawa miejskie. Dziś plac, otoczony kamienicami, z lotu ptaka wygląda jak geometryczny fundament, na którym zbudowano tożsamość całej okolicy. Każda linia ma tu swój początek w średniowieczu, a każdy kąt prosty opowiada o ambicjach dawnych właścicieli. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi. Jego neogotycka sylwetka, wzniesiona na początku XX wieku, przecina przestrzeń z niemal matematyczną precyzją. Czerwona cegła i strzeliste wieżyczki w blasku zachodzącego słońca nabierają głębokiej, niemal purpurowej barwy, dominując nad niską zabudową miasteczka. To architektoniczna kotwica, która trzyma Odżywuł w ryzach historii. Lecimy w stronę rzeki. Drzewiczka to błękitna tętnica tego miejsca. Z góry widać, jak jej koryto wije się wśród lasów i łąk, tworząc naturalną granicę zabudowy. Tu najłatwiej zrozumieć, dlaczego osadnictwo kwitło tu od wieków. Woda dawała życie, obronę i spokój. Szum nurtu miesza się z ciszą pól, tworząc ścieżkę dźwiękową, która nie zmienia się od pokoleń. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją. Sady i ogrody otulają miejscowość miękką zielenią. Odżywuł z tej perspektywy to nie tylko mury, to przede wszystkim przestrzeń i oddech, którego tak bardzo szukamy, uciekając z wielkich metropolii. Odżywuł to lekcja pokory i trwałości. Z jednej strony surowy porządek XV-wiecznego układu lokacyjnego, z drugiej nieokiełznana natura rzeki i miękkość mazowieckiego krajobrazu. Miejsce, które przetrwało dziejowe burze, nie tracąc swojego kameralnego uroku.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Lecimy na południe od Radomia, w miejsce, gdzie krajobraz Mazowsza nabiera hartu i wyrazistości. Z lotu ptaka Wierzbica nie przypomina sennych miasteczek, które odwiedzaliśmy wcześniej. To przestrzeń, w której natura przez dekady ścierała się z ludzką ambicją i wielkim przemysłem. Z góry widzimy, jak miasto rozlewa się pośród pól, tworząc unikalną mozaikę. Miejsce, które nie boi się swojej przeszłości, lecz dumnie nosi ją w swoim krajobrazie. Zniżamy lot nad centrum, gdzie wznosi się kościół świętego Stanisława. Jego sylwetka to punkt stały, wokół którego od pokoleń toczy się życie mieszkańców. Z góry widać wyraźnie, jak miasto ewoluuje. Dawne układy ulic mieszają się z nową tkanką, a każdy dach ma tu swoją historię związaną z lokalną społecznością. Lecimy dalej w stronę horyzontu, gdzie majaczą ślady dawnej potęgi przemysłowej, słynnej cementowni. Z lotu ptaka to industrialna katedra. Nawet jeśli dziś jest tylko echem dawnej wielkości, to z powietrza jej skala wciąż robi wrażenie. To betonowy gigant, który kiedyś wyznaczał rytm życia całego regionu. Zabytek techniki, który przypomina o czasach, gdy Wierzbica była sercem budowlanym Polski. Kierujemy obiektyw w stronę otaczających miasto lasów i pól. To tutaj, zaraz za granicami zabudowań, odnajdujemy drugą twarz Wierzbicy. Zielone połacie ziemi, wstęgi lokalnych dróg i cisza, która kontrastuje z miejskim zgiełkiem. Z góry dostrzegamy, jak natura cierpliwie odzyskuje swoje, otulając miasto spokojem, który pozwala na moment odetchnąć od tempa współczesnego życia. Lecimy nad zalewem i terenami rekreacyjnymi. To tutaj widać, jak Wierzbica zmienia swoje oblicze. Od robotniczego etosu po miejsce, w którym po prostu chce się być. Wierzbica to miejsce z charakterem. Z jednej strony surowy industrialny sznyt i ślady wielkiej historii, z drugiej żywa zielona tkanka i codzienny spokój jej mieszkańców. Mazowsze w swojej najbardziej autentycznej i wytrwałej odsłonie.
1: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny Moje Radio 24. KKP Polskie linie kolejowe ostrzegają przed możliwymi utrudnieniami w ruchu kolejowym wynikającymi z planowanego protestu maszynistów. Jeśli działania mające miejsce w najbliższy piątek zakłócą funkcjonowanie sieci, operator może podjąć kroki prawne. Protest może spowodować opóźnienia pociągów pasażerskich w ruchu lokalnym i dalekobieżnym w dniach 11 i 12 września. Maszyniści, reagując na wypadek w Sokolnikach Suchych, planują przez jeden dzień przejeżdżać przez przejazdy kolejowe z prędkością 20 km na godzinę. W wiadomościach międzynarodowych Kanada zapowiedziała wsparcie dla Ukrainy w postaci pakietu obrony powietrznej oraz pomocy dla sektora energetycznego. Pomoc ta ma również objąć dostawy pocisków przechwytujących Patriot, niezbędnych w obliczu zwiększonych ataków na infrastrukturę krytyczną i przygotowań do zimy. Od rozpoczęcia wojny Kanada zobowiązała się do przekazania Ukrainie wsparcia finansowego i wojskowego o wartości ponad 25,5 miliarda dolarów kanadyjskich. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski aktualna temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku, występuje lekki deszcz i dość silny wiatr, natomiast w Szczecinie jest sucho, przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju, w Poznaniu, odnotowano lekkie opady. Warszawa oraz Wrocław mierzą się z intensywnymi ulewami. Na południu, w Krakowie również mocno pada, podczas gdy w Rzeszowie występuje tylko lekki deszcz. Suwałki mają 15 stopni Celsjusza i intensywne opady, a w Gorzowie jest sucho przy słabym wietrze.

0: Lecimy dalej na południe Mazowsza, tam gdzie dolina rzeki Radomki spokojnie przecina rolniczy krajobraz powiatu radomskiego. Przed nami Jedlińsk, miejscowość, której nazwa brzmi miękko, ale kryje w sobie siłę dawnych puszcz i surowość jednego z najbardziej niezwykłych obrzędów w Polsce. Z góry widać wyraźnie, że nazwa nie jest przypadkowa. Jodły, które niegdyś dominowały w tutejszym krajobrazie, wciąż gdzieniegdzie strzelają ku niebu. To echo dawnych lasów i herbów rodu Jedlińskich, założycieli prywatnego miasta. W centrum panoramy dominuje sylwetka kościoła świętych apostołów Piotra i Andrzeja. Barokowa świątynia, odnowiona przez ród Załuskich, lśni białymi murami na tle czerwonych dachów. W jej wnętrzu spoczywają prochy wybitnych postaci dawnej Rzeczpospolitej, jakby duchowy fundament tej ziemi. Jednak to, co czyni Jedlińsk wyjątkowym w skali całej Europy, dzieje się tutaj raz w roku. W kusy wtorek, tuż przed Środą Popielcową, rynek zamienia się w scenę niezwykłego widowiska. To właśnie tutaj odbywa się ścięcie śmierci, jedyny taki obrzęd w Polsce. Mieszkańcy wcielają się w rolę kata, sędziego i samej kostuchy, by dokonać symbolicznego sądu nad złem. Historia miesza się tu z teatrem, a dawne prawo magdeburskie z ludową wyobraźnią. Patrząc z góry na układ ulic i rynku, łatwo dostrzec harmonię dawnego miasteczka szlacheckiego. Szlaki handlowe i dawna poczta konna ustąpiły miejsca nowoczesnej infrastrukturze, ale duch starego Mazowsza wciąż jest tu wyraźnie obecny. Jedlińsk to nie tylko punkt na mapie, to miejsce, gdzie czas mierzy się dźwiękiem kościelnych dzwonów i rytmem corocznego sądu nad śmiercią.
1: Mazowsze?
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

To jest moje Radio 24. Who's next?

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmieniamy perspektywę i lecimy nad zachodnie krańce regionu, tam gdzie lasy przysuskie gęstnieją, a horyzont zamyka dolina rzeki Drzewiczki. Z wysokości wyraźnie widać, jak siatka pól i zielonych masywów układa się w spokojny, harmonijny wzór, w którego sercu drzemie Rusinów. Naszą uwagę od razu przyciąga geometryczny porządek ukryty w starodrzewie. To zespół pałacowo-parkowy, perła XVIII-wiecznej architektury, która z góry wygląda jak elegancki salon przeniesiony wprost na mazowiecką wieś. Schodzimy niżej, nad dach pałacu Urszuli z Morsztynów Dębińskiej. Widzimy charakterystyczny mansardowy dach i białe elewacje lśniące w słońcu na tle soczystej zieleni parku. Projekt królewskiego architekta Ferdynanda Naxa przetrwał tu niemal w nienaruszonej formie, przypominając o czasach, gdy Rusinów tętnił życiem wyższych sfer. Lecąc nad ryzalitem pałacu, niemal dotykamy wzrokiem kartusza z herbami Rawicz i Leliwa. To zapisana w kamieniu historia rodu, który ukształtował to miejsce. Dzisiejszy park, choć spokojniejszy niż dwa stulecia temu, wciąż zachowuje ducha dawnych rezydencji. Drzewa zdają się tu szeptać opowieść o starościnie Wolbromskiej i jej gościach. Przenosimy się nad wieżę kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Strzelista sylwetka świątyni dominuje nad okolicą, wyznaczając pionową oś całego Rusinowa. Z góry widać, jak czerwień cegły i rytm neogotyckich łuków przecinają błękit nieba. To tutaj bije duchowe serce gminy, a surowa architektura kościoła kontrastuje z lekką, barokowo-klasycystyczną formą pałacu. Pod nami Drzewiczka, meandrująca na obrzeżach miejscowości. Z lotu ptaka przypomina srebrną nić rzuconą wśród łąk. To jej wody od wieków dawały życie i wyznaczały granice posiadłości. Wzdłuż jej brzegów czas zwalnia jeszcze bardziej. Tutaj natura nie musi się z nikim ścigać. Rusinów to miejsce, w którym wielka historia spotyka się z sielską codziennością. Z jednej strony magnacka elegancja i herby wplecione w kamienne detale, z drugiej szum starych dębów i spokój rzeki płynącej własnym rytmem. Mazowsze dyskretne, dostojne i wciąż czekające na odkrycie.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Express.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Lecimy na południowy zachód Mazowsza. Tutaj równina zaczyna falować, a na horyzoncie pojawiają się lasy i wzgórza Garbu Gielniowskiego. Z lotu ptaka widzimy mozaikę pól, która nagle ustępuje zwartej zabudowie miasteczka o niezwykłym rodowodzie. Przed nami Przysucha, miejsce, w którym przez wieki spotykały się trzy narody i trzy religie. Zniżamy lot nad centrum. Nad miastem góruje klasycystyczny kościół świętego Jana Nepomucena. Kilka ulic dalej wznoszą się mury dawnej synagogi, jednej z największych w regionie. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak te dwa światy przez lata współistniały obok siebie. Handel, rzemiosło i codzienne życie splatały się tu w jeden rytm. Kierujemy obiektyw w stronę dworu Dębińskich. To tutaj urodził się Oskar Kolberg, człowiek, który zapisał kulturę ludową Polski. W cieniu starych drzew parku wciąż można poczuć atmosferę epoki romantyzmu. Jakby nad alejkami unosiły się dźwięki mazurków i oberków. Przysucha to jednak także woda i lasy. Lecimy wzdłuż rzeki Radomki, która prowadzi nas do zalewów Toporni. Błękitna tafla wody otoczona sosnowymi lasami to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku w regionie. Zniżamy lot nad rynek. W dni targowe miasto przypomina o swoim handlowym rodowodzie. Gwar, kolory i spotkania mieszkańców tworzą żywy obraz Przysuchy. To miasto dialogu między historią wielu kultur a spokojem świętokrzyskich lasów. Mazowsze w swojej najbardziej wielowymiarowej odsłonie.
1: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na wschodni kraniec regionu, tam gdzie Mazowsze przegląda się w szerokim lustrze królowej polskich rzek. Z góry widać wyraźnie, jak Wisła, niczym potężna błękitna wstęga, rzeźbi tutaj krajobraz. Oddziela wysokie, wapienne skarpy od piaszczystych łach. To właśnie tutaj, na styku wody i lądu, drzemie Solec nad Wisłą. Miasteczko, które kiedyś tętniło życiem wielkiego portu, a dziś zachwyca ciszą. Przed nami panorama, która zapiera dech. Nad miastem górują ruiny zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego. Z lotu ptaka, baszty i fragmenty murów wyglądają jak geometryczne rysy na zielonym wzgórzu, świadectwo dawnej potęgi, która strzegła wiślanego handlu. Schodzimy niżej nad ciche uliczki układające się w niemal niezmieniony od stuleci plan. W sercu miasteczka stoi gotycki kościół farny w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XIV wieku. Jego jasne mury kontrastują z błękitem nieba. Tuż obok dawny klasztor reformatów. Ukryty za murami sprawia wrażenie miejsca, w którym czas zatrzymał się w XVII wieku. Kierujemy obiektyw w stronę Wisły. To ona jest sercem Solca. Lecąc nisko nad wodą, mijamy piaszczyste wyspy i dzikie zarośla, dom rzadkich ptaków. Dziś to miejsce odpoczynku dla wędkarzy i nielicznych turystów szukających ciszy. Solec nad Wisłą nie musi krzyczeć, by zachwycać. On po prostu trwa, dumny ze swojej historii i piękna natury. To miejsce spotkania dwóch światów, surowych wapiennych skał i zamkowych ruin oraz miękkiego, wiślanego piasku i spokojnych sadów. Mazowsze w swojej najbardziej szlachetnej i spokojnej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: zmieniamy kierunek i lecimy tam, gdzie piaszczyste wydmy spotykają się z gęstym, żywicznym oddechem lasu. Przed nami Garbatka Letnisko, miejscowość, która już samą nazwą obiecuje wytchnienie. Z lotu ptaka Garbatka nie przypomina typowej osady. To raczej ogromny park, w który ktoś z niezwykłą precyzją wkomponował architekturę. Między wiekowymi sosnami dostrzegamy drewniane wille z werandami i stromymi dachami. To pamiątka po czasach międzywojennych, kiedy mieszkańcy Radomia i Warszawy przyjeżdżali tu odpocząć od miejskiego zgiełku. Sercem tej zielonej enklawy jest Polanka, rozległy teren rekreacyjny. Z góry wygląda jak naturalny amfiteatr. Ścieżki wiją się między drzewami, prowadząc ku wodzie i dalej w stronę rezerwatu Brzeźniczka. Garbatka zawdzięcza swój rozwój także kolei. To właśnie linia kolejowa przywiozła tu pierwszych letników, którzy odkrywali wyjątkowy mikroklimat tej puszczańskiej osady. Dziś Garbatka Letnisko pozostaje miejscem, gdzie czas płynie wolniej, odmierzany szumem iglastych koron i zapachem żywicy unoszącym się nad lasem. To mazowiecka oaza, w której letnisko nie jest tylko nazwą, ale prawdziwym stanem bycia.
1: Mazowsze w dwie minuty.

0: Historia jednej piosenki.
1: Dzisiaj klasyk, Perfekt i ich manifest pokolenia. Chcemy być sobą. Utwór ukazał się w 1981 roku na debiutańskiej płycie zespołu, która momentalnie stała się symbolem buntu i szczerości w polskim roku. Tekst napisał Bogdan Olewicz, a muzykę, jak zwykle, Zbigniew Hołdys. To był krzyk pokolenia, które miało dość udawania i grania cudzych ról. Słowa chcemy być sobą nabrały wtedy znacznie głębszego niż dziś znaczenia. Były hasłem sprzeciwu wobec systemu, szarzyzny i kontroli. Na koncertach publiczność dopisywała własną wersję refrenu. Chcemy bić ZOMO wreszcie, a zespół, jak wspominał Hołdys w wywiadach, niewiele mógł na to poradzić. Po prostu fala emocji była zbyt silna. Dziś ten utwór brzmi jak pytanie, czy jeszcze potrafimy być sobą? Naprawdę. Bez filtrów, lajków i pozowania? Bo może właśnie o to chodziło od początku. Przed Wami Perfekt. Chcemy być sobą.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie tyle przywołują wspomnienia, co oddają zapach tamtych lat. Lakieru do włosów z kiosku Ruch, oranżady w proszku i pierwszych miłosnych kompromitacji pod blokiem. A zabiorę cię właśnie tam, to dokładnie ten rodzaj wehikułu czasu. Numer nagrano w 1990 roku w studiu Radia Gdańsk i schowano głęboko do szuflady. Płyta ukazała się dopiero dekadę później, w 2000 roku, i wtedy wylądowała w każdym samochodzie, który jeszcze dojeżdżał na gazie i miał pół kolekcji kaset w schowku. Autorem piosenki był Tadeusz Rządca, lider Kancelarii. Co ciekawe, jej wielki powrót nastąpił dopiero w 2008 roku, gdy znalazła się w serialu 39,5. I tak, nową wersję śpiewał Tomasz Karolak, co wielu fanom oryginału poprawiło czynnik ciśnienia skurczowego. Rządca zgodził się na wykorzystanie piosenki, ale przyznawał później, że telewizyjna aranżacja powstawała całkowicie poza nim. Serial próbował z niej zrobić hymn ówczesnych wiecznie młodych. Czy się udało? Jedni mówią, że magia zgasła, inni, że druga młodość była potrzebna, żeby przypomnieć światu, jak pięknie brzmiały gitary z początku transformacji. A teraz wracamy tam, gdzie pachnie wakacjami, gumą turbo i pierwszym słowem w sali gimnastycznej. W moje Radio 24 Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do 1992 roku. To nie był łatwy czas dla polskiego rocka, ale pewien zespół z Torunia postanowił uderzyć z nową, ostrzejszą siłą. Mowa oczywiście o Kobranocce. Na tapecie singiel, który dla wielu jest synonimem ich twórczości. Hipisówka. Ale za tym numerem kryje się historia płyty Ku nieboskłonom, która była dla zespołu prawdziwym przełomem. Po wcześniejszych, bardziej punkowych i lirycznych albumach, Kobranocka w 1992 postawiła na mocniejsze riffowe brzmienie, bardzo w duchu tamtej dekady. Hipisówka stała się wizytówką tej nowej drogi i symbolicznym powrotem zespołu w wielkim stylu. A Jarocin? Kto był, ten pamięta. To był ten moment. Publiczność została porwana, a utwór urósł do rangi hymnu festiwalu. Energia, charakterystyczny tekst, rockowy pazur i nuta nostalgii. To wszystko się tu zgadzało. Autorem wielu kultowych tekstów zespołu był Andrzej Marek Michorzewski, a hipisówka do dziś brzmi tak, jakby powstała wczoraj. Czas poczuć te wibracje jeszcze raz. Przed nami ponadczasowa hipisówka Kobranocki. Można dać głośniej.

0: Historia jednej piosenki.
1: Wyobraź sobie Londyn, rok 2006. Chorągiewki na dachu, dźwięk starego soulu w głośnikach i wokalistka, która wie, że będzie musiała uderzyć prosto w to odczucie. To Amy Winehouse, a piosenka, którą za chwilę usłyszysz, Back to Black, nie jest kolejnym radiowym hitem. To osobisty manifest bólu, utraty i powrotu do ciemności, którą znamy zbyt dobrze. Amy pisała ten kawałek razem z Markiem Ronsonem. Nagrali go między Nowym Jorkiem a Londynem. Tytuł Back to Black nie oznacza tylko powrotu do krawata czy czarnego garnituru. To powrót do ciemności, emocjonalnej, depresyjnej, pełnej żalu. Back to what's familiar, jak mówią analizy. Muzyka? Retro soul. Girl groupie z lat 60. Brzmienie podskórnie radosne, ale tekst przerażający. We only say goodbye with words, I died 100 times. Kilka tych wersów mówi więcej niż setki wywiadów. Kiedy usłyszysz ten utwór, zamknij oczy na chwilę, pomyśl o tym, ile siły trzeba, by śpiewać o utracie i jednocześnie mieć głos, który wznosi się ponad wszystko. To nie tylko ballada, to surowe świadectwo. A teraz zapraszam Cię do tej historii w moje Radio 24. Usłyszysz, jak Amy Winehouse wchodzi w moment, w którym mówi: You go back to her and I go back to black. I wydobywa z siebie dźwięk, który zostanie z nami na długo.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

mnie połamane kwiaty, które żyją samotnie każdego z nas. Wiatr kiedyś dotknie połamane kwiaty, które żyją samotnie każdego z nas. Wiatr kiedyś dotknie połamane kwiaty, żyją samotnie.

wiesz, tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, spartolili. Jestem

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiąc.

motocyklowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj.

wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.